0: Za strażakami pracowity weekend przez burzę. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji, śmierć w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała też po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę natomiast strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami, to drugiego, czyli średniego stopnia, wciąż są aktualne. Na pomarańczowo większa część kraju, północno-wschodnia, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i mimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
2: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
0: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina Siemion Skrepecki został zastrzelony tydzień temu na ulicy ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy. Śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś zlecił to morderstwo. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP dla polityków KO w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
3: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
4: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
0: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.

0: drodze.
1: Przypominamy, że w Alei Niepodległości przy Filtrowej trwają prace torowe i ciepłownicze. Tramwaje nie kursują na odcinku między Nowowiejską a metrem Pole Mokotowskie. Wprowadzono objazdy przez Rakowiecką i Marszałkowską oraz linie zastępcze. Pasażerów wspiera także autobus 174. Utrudnienia potrwają do połowy września. Nie traćcie cierpliwości.

0: Radio. Pogoda.
1: W Warszawie dzisiaj będzie naprawdę upalnie. Termometry maksymalnie mają pokazać nawet 28 stopni. Taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Będzie sporo słońca i sporo chmur. Wciąż możliwe są również przelotne opady deszczu. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie tradycyjnie rozpocząć dzień od kawy lub herbaty. Jutro temperatura spadnie nam do 25 stopni, ale nie na długo, bo w środę ponownie pójdzie w górę.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio.
1: Panie pośle, może mi się wam przedstawić?
2: Nie, ja się nie czuję.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Poniedziałek, 22 czerwca, wciąż na posterunku Kajto Ruszczyk, Polat Guziczków
4: i Jan Bajor Bajorek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się nisko, zaczynamy kolejną nierówną walkę z kolejnym tygodniem. Będziemy z Wami jak zawsze do 10. Nic o Was bez Was, więc zapraszamy. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 i głosówki na Messengerze. Tak można się z nami kontaktować i pytamy, jak się macie po tym weekendzie. To już jest pierwszy poniedziałek wakacji? Nie, jeszcze nie było. Końca roku.
4: O wakacje nie pytaj, ale wiem, że wczoraj na przykład był pierwszy dzień astronomicznego lata.
3: No tyle to wiem.
4: No.
3: Szklana pogoda, Lombard, noc kupały za nami. Witajcie. Dzień dobry.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Ride śpiewa grupa Supergrass. No i miejmy nadzieję, że u was wszystko gra. 17 po 6, a my mamy pierwszy meldunek. No i za chwilę dyplom powędruje, dyplom prymusa powstania Rokradia powędruje w ręce, no właśnie kogo? Hallo Messenger.
1: Dzień dobry. Dzisiaj nie mam specjalnie czasu na wywody.
2: O, proszę.
1: W każdym bądź razie nareszcie w pracy. Jak można się tak opierniczać? Wiecie co? No nie wiem, może ja już jestem za stary, albo
2: nie,
1: albo jestem przesiąknięty tą pracą. Życzę wam pełnej aktywności i niech strzelce dominuje. Siemanko, pozdrawia Jacula. Siema!
2: Oj. Siema!
0: Coś chyba było komentowane w weekend, bo tak,
2: tak.
0: Zaśpiew trochę
2: nie ma wokalu.
0: Zmalał. Pozdrawiamy cię Jacku, dyplom leci do Strzelec Opolskich, kłaniamy się nisko. Pierwszy słuchacz odhaczony, 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Można się kontaktować z nami, a my będziemy grać klasykę rocka YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Trzymamy kciuki. 18 po 6.

I wchodzimy w ten poniedziałek. YouTube, I still haven't found what I'm looking for. 21 po 6. Czekamy na was. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Pytamy, jak się macie po weekendzie, na chwilę przed wakacjami, bo się okazuje, tak, koniec roku szkolnego w piątek. To status quo za chwilę i wysłuchacie Rock Radia.

0: Natalia.
1: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
2: Powstanie.
0: Rock Radia.

0: ACDC Wonderwall. Ostatnio ten kawałek usłyszeli angielscy piłkarze na stadionie po zwycięskim meczu z Chorwacją 3-2. Taka ciekawostka, proszę państwa.
1: 4-2 było ostatecznie.
0: 4-2 ostatecznie, tak, bo jeszcze przecież w końcówce.
1: Jak wyłączyłeś, to strzelili.
0: To strzelili, dokładnie. Tak było, faktycznie, masz rację, przepraszam. Za 23:07, proszę państwa, teraz do porannej kawy historia z kategorii pomyłka.
1: O.
0: Pewna staruszka z Brazylii odkryła, że, uwaga, figurka świętego Antoniego, do której modliła się przez wiele lat, okazała się być figurką elfa z Władcy Pierścieni. Modliła się do Legolasa. Ale wiecie co, patrząc na to, że niektórzy w grzybie na ścianie widzą twarz Matki Boskiej, to ten przypadek nie wydaje się aż tak dziwny.
2: W sumie tak.
3: Powstanie Rock Radia.
1: Faktycznie.
0: Zresztą modlić się chyba można do wszystkiego.
1: No jasne, że tak.
0: Iron Maiden, Run to the Hills. Witajcie, dzień dobry, to Powstanie Rock Radia. Czekamy na was.
1: Nie wiesz.
0: 2244066. Albo głosówki na Messengerze. A może ty modliłeś się do czegoś, co było czymś innym tak naprawdę?

0: to chyba obudzeni, co? Run to the Hills, czyli Iron Maiden w Rock Radiu za 17:07 i co? Proszę Państwa, no gramy jeszcze i to przed 7:00 sporo, bo do tego Manam, Lipstick on the Glass, Blur, tak a propos mundialu i proszę Państwa, dokładamy jeszcze The Cards. Myślą o Was, jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i mam nadzieję, że jesteście Wy, 2 2 4 4 0 66, albo możecie zawsze zostawić głosówkę na Messengerze za 17:07.
1: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Przypominamy, że trwa remont ulicy Spalinowej. Droga została całkowicie zamknięta na odcinku od Grenadierów do Międzyborskiej. Jedziecie objazdami przez Grenadierów, Aleję Waszyngtona i Międzyborską. Zmiany obejmują także trasę autobusu 158. Te utrudnienia mają potrwać do połowy sierpnia.

0: Rock Radio.
1: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
2: No właśnie, spać się kładę.
0: Powstanie Rock Radio.

Lekarze z poranili do Radiu, zanim spełna 5 minut newsy, proszę Państwa, w nich między innymi o tym, że ważą się losy wizyty prezydenta Ukrainy w Gdańsku, szczegóły za chwilę.

0: Radia.
1: Tak jak Chrystus był na ziemi, tak samo tu, jak jest papież, tak samo tutaj jest
2: Jan Bajor Bajorek.
3: Jesteśmy my na posterunku Bajorkajto. Dzień dobry, słuchacie Rock Radia, jest siódma i w Rock Radiu teraz czas na news.
4: Burze zanikają, upały pozostają, za chwilę aktualne prognozy. Potem bilans pożaru fabryki aerozoli koło Ustki i ważące się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na konferencji w Gdańsku.
2: Newsy Rock Radia.
4: Marcin Krzemiński. 1415 interwencji, z czego 299 w Wielkopolsce i 190 w Zachodniopomorskiem. To dane poniedzieli, czyli kolejnym dniu w Polsce z frontem burzowym, i to jeszcze wciąż niepełne dane, bo zebrane do godziny 20. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku na przykład także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze nad Polską powoli będą zanikały, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojniej w całej Polsce. Niezmiennie będzie gorąco, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
5: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Nie będziemy, raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
4: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znów upalnie. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzeniu z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia. Tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Na wejście do pogorzeliska czekają biegli, którzy mają ustalić przyczynę pożaru. Dziś na stacjach ceny maksymalne, takie jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,12 zł. Ważą się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na rozpoczynającej się w najbliższy czwartek konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, podaje BBC. To po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Załońskiemu order Orła Białego, co spowodowało wzrost napięć na linii Polska-Ukraina.
6: Być może Wołodymyr Załoński weźmie udział na przykład online w tym spotkaniu. Na pewno atmosfera między Warszawą a Kijowem jest obecnie mocno napięta.
4: Komentuje dziennikarz TVP Piotr Kaszuwara, na co dzień przebywający w Kijowie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Wołodymyr Załoński dziś otrzyma raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. 36 lat temu, w 1990 roku, w Berlinie zamknięty został checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne między Berlinem Zachodnim a Wschodnim, należące do najbardziej znanych symboli zimnej wojny.

0: Słuchasz Rock Radia. Sport w Rock Radiu.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Cabo Verdejczycy znów pokazali się na mundialu ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie. Wczoraj podzielili się punktami z Iranem. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który w nocy pokonał Nową Zelandię 3-1. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszlemowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Na ulicy Połaskiego na osiedlu Henryków trwają prace wodociągowe. Zwężono ruchy przy skrzyżowaniu z ulicą Szałwiową. Nie skręcicie z Połaskiego w ulicę 15 sierpnia. W kolejnych etapach ulica ta będzie zamykana fragmentami. Utrudnienia mają potrwać do końca lipca. Jeżeli możecie, to lepiej omijajcie to miejsce.

0: Gra Roka. Pogoda.
1: Dzisiaj w Warszawie możemy spodziewać się kolejnego upalnego dnia. Termometry maksymalnie pokażą 28 stopni. Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i możliwe są gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie na szczęście w normie, co powinno na nas pozytywnie wpływać. Jutro zrobi się troszkę chłodniej, bo na termometrach zobaczymy 25 stopni, ale od środy ponownie temperatura pójdzie w górę. I tak w czwartek ma przekroczyć 30 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
0: Powstanie Rock Radia.

pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.

0: znacie ten numer za dobrze. Red Hot Chili Peppers Giveaway. 16:07, proszę Państwa. Kolejna godzina z klasyką rocka i kolejny meldunek. Kto tym razem? Halo, prosimy Messenger.
1: Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Kajtku. Z góry przepraszam za mój bardzo nieradiowy głos. Tomek Stargówkowski, serdecznie pozdrawia. No, piękny koniec tygodnia, przepiękna niedziela z mnóstwem emocji. A teraz poniedziałek, ostatni szkolny. Zaczynamy, ruszamy. Rock Radio odpalone, kawusia gotowa. I tak trzeba żyć. Dobrego rock radiowego dzionka dla wszystkich. Pozdrówki, hell yeah.
2: Hell yeah. No słychać, że było kibicowane.
0: Że było kibicowane wczoraj, tak jest. Finał Polskiej Ligi Koszykówki, proszę Państwa. No Tomciu, byłeś fajnie, widziałem, puchar trzymałeś, kłaniamy się nisko. Pozdrawiamy, dziękujemy za ten meldunek. Warszawa odhaczona, mistrzowski meldunek, 17:07, a u nas klasyka rocka, Billy Idol, Rebel Yell.

Idol i Rebel Yell, który mógłby w tamtych czasach, czy w latach 80. obdarzyć swoją energią jeszcze kilku innych wokalistów. Avrock Radio, za chwilę Europe i R.E.M. 21 po 7.

0: w Rock Radio R.E.M. za 27, 8, proszę Państwa, i z reguły o tej porze przypominam panu technicznemu guzikowi pierwszemu.
1: To o mnie chodzi? Dzień dobry, jestem.
0: Rebus Jebus, kochany, gotowy? No właśnie.
1: To znaczy...
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
1: za chwilę,
0: ten wolny... formalny wniosek tutaj złożyłem przy Państwu, więc jeżeli nie będzie rebusa po ósmej,
1: nie, no
0: to nie jest
1: będzie?
0: To moja wina. To jest wina wtedy, proszę Państwa.
1: Sprychologia.
0: Kajtasa. Przypomnę, to jest zagadka dźwiękowa, w której ukryte jest hasło, a za jej rozwikłanie można wygrać satysfakcję, więc w poniedziałek się przyda. Wiem, co mówię. Oko dzisiaj samo mi się schodzi, proszę Państwa. Nirvana. Smells like
1: this. Będzie ten rebus, spokojnie. Zaraz
0: zobaczymy,
1: się biorę. No.
0: Usłyszymy.

Sarpie, proszę Państwa, do numeru Lagrange, a guzik wziął się do roboty za 19:08, więc ja mówię, że przed 8 jeszcze odział zamknięty Beatles i Fleetwood Mac, a po 8 będą wygłupy i zabawa, więc zostańcie z Rock Radiem.

0: drodze.
1: W centrum Warszawy wciąż obowiązują utrudnienia związane z remontem torowiska w Alejach Jerozolimskich na rondzie Dmowskiego. Prowadzone są prace, przez co kierowcy jadący Marszałkowską nie przejadą na wprost i muszą skręcać w Aleje Jerozolimskie. Prowadzono tymczasowe zawrotki. Wciąż nie kursują też tramwaje na odcinku między placem Starynkiewicza a rondem Waszyngtona.

Go Your Own Way, czyli Fleetwood Mac, proszę Państwa, i podążajmy każdy swoją ścieżką. Za 4, 8, proszę Państwa, o 8 newsy, na w nich kolejna runda sporu Załański-Nawrocki. Szczegóły za chwilę.

0: jesteście gotowi na walce?
1: Tak, szef!
2: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie Rock Radia.
3: Jasiu, rebus jebus za chwilę. Mamy ósmą.
4: Dojechaliśmy, proszę państwa. Dzień dobry, przepraszam, zgapiłem się.
3: Zgapił się, zdarza się.
4: Można zgarnąć, proszę państwa, satysfakcję. W poniedziałek przyda się, mi nawet się przyda, więc chyba wezmę udział. To może być trochę niesprawiedliwe, co prawda. Ale nieważne, bawimy się za chwilę, a teraz najpierw newsy.
5: Nadal możliwe burze, ostrzeżenia przed upałem tylko punktowe. Kolejny warszawski szpital bada zatrudnienie lekarza milionera. Będzie też kolejna odsłona sporu Zełenski-Nawrocki.
2: Rock Radia.
5: Marcin Krzemiński. To kolejny dzień z burzami. Do późnego popołudnia aktualne są alerty drugiego, czyli średniego stopnia we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Burzom mają towarzyszyć ulewy, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed upałami, także drugiego stopnia, ale dziś dotyczą niewielkiego fragmentu kraju, południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia. Taka pogoda niemniej może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
6: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
5: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy też, by dostęp do niej miały zwierzęta. Kolejny szpital pilnie przygląda się historii zatrudnienia doktora Dawida Kasprzyka. Tym razem to Mazowiecki Szpital Brudnowski. Młody medyk zasłynął rocznymi zarobkami na poziomie 1 600 000 zł. W szpitalu południowym koordynował pracę SOR-u, choć nie ma specjalizacji. W przypadku Brudnowskiego chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych przez Kacprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny. Przypomnę, że z kolei w stołecznym szpitalu południowym ma dziś zostać powołana nowa rada nadzorcza. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Karol Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Kozieł.
7: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
8: Prezydent Karol.
7: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem. Włodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami. To samo robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
5: Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na 5 nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
2: Rock Radio.
9: Przypominamy, że na ulicy Czerniakowskiej trwają prace przy kolektorze Mokotowski BIS i wprowadzono zwężenia jezdni. W rejonie Łazienkowskiej i 29 listopada macie ograniczoną liczbę pasów i zmienioną organizację ruchu. Nie działa też przystanek Legia Stadion. Ograniczenia dotyczą również pieszych i mają związek z pracami wodociągowymi. Zachowajcie ostrożność.

0: 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Tyle dzisiaj mają pokazać termometry we Warszawie. Będzie sporo słońca i sporo chmur. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro zrobi się troszeczkę chłodniej, bo na termometrach zobaczymy 25 stopni. Od środy ponownie jednak ta temperatura będzie szła w górę i w czwartek ma przekroczyć nawet 30.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: American Jesus i Bad Religion w Rock Radio, 15 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do Rebusa jebusa. Zagadka dźwiękowa, która skrywa hasło. Kto je odgadnie, wygrywa satysfakcję. Ale trzeba najpierw dwukrotnie wysłuchać Rebusa jebusa, choć będzie podpowiedź w postaci kategorii. A potem albo dzwonicie, 2 2 4 4 0 66, albo nagrywacie odpowiedź głosówką na Messengerze. Myślę, że sprawa jest prosta. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Już w ten piątek. A oto Rebus jebus.
4: To już jest koniec. Nie ma już nic.
5: To jest po prostu rock and roll. Rock and roll.
0: 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Czy to był pan Milowicz?
6: Nie. Przez moją wiem.
0: Posłuchajcie Rebusa raz jeszcze.
4: To już jest koniec. Nie ma już nic.
5: To jest po prostu rock.
6: Ale faktycznie można pomylić, to tak, masz rację. Trochę no, jedzie miśkiem.
0: Był w pewnym momencie w końcu polskim Elvisem.
6: No tak.
0: 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze telefony. A tu już, proszę państwa, Jam, Hardaj Mój, pełen odjazd, 17 po 8.

0: już niedługo. Pierwszy taniec Kajetana. Jam, Harley Mój, 28, proszę Państwa.
1: Co ciekawe, nie z żoną, tylko z motorem.
0: Tak jest. Znaczy z motocyklem dokładnie.
1: Mister
0: i Suzy Quattro za chwilę, proszę Państwa, i za chwilę rozwiązanie Rebusa Ebusa, czyli wręczenie naszym słuchaczom satysfakcji. Zapraszam. Rock Radio.

0: Can The Can, Suzy Quattro, za 29.09. Czas na finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do rozwiązania rebusa jebusa. Najpierw przypomnijmy zagadkę. Kategoria już ten piątek, bardzo proszę.
3: To już jest koniec. Nie ma już nic.
4: To jest po prostu rock and roll. Rock, rock, rock and roll.
0: 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze, słuchamy.
5: Cześć panowie, rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jebusa jest koniec roku, ale ja chciałem złożyć reklamację, bo to nie tak.
0: O.
5: Ktoś coś przeoczył, powinna być jeszcze trzecia część, koniec roku szkolnego.
6: No tak.
5: Kalendarzowy to jeszcze parę miesięcy musimy się pomęczyć.
6: No, tak.
5: Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, Helie, Tomek Motorniczy z Krakowa.
6: No tak,
0: taki skrót myślowy, Tomeczku, no ale czujność, gratulujemy.
6: My ale wszyscy czujność... wiedzieli, o co chodzi.
0: Tak,
6: prawda,
0: no. I zgarniasz satysfakcję, to jest najważniejsze, pozdrawiamy. Ktoś jeszcze, halo?
7: Cześć wszystkim, z tej strony Karolina i Szymo. Wydaje nam się, że znamy rozwiązanie dzisiejszej zagadki rebusa jebusa, które brzmi...
8: Koniec roku szkolnego.
6: O, no, no.
7: Pozdrawiamy.
6: No pozdrawiamy,
0: tak.
6: No, można dołożyć to
0: koniec
6: szkolnego.
0: Roku, no, też jasne. Przecież to się zawsze mówiło, no mam koniec roku, a nie szkolnego. No ale no dobra. No.
6: Można sobie dołożyć, słuchajcie,
0: tak, no,
6: naprawdę,
0: można.
6: Tu jest dowolne.
0: Trzecia odpowiedź, też będzie zarzut o szkolnym.
9: Ja ma witam, tu Sadik Kraków. Odpowiedź ku uciesze naszych podopiecznych i najmłodszych brzmi koniec roku. Czy dla nas to jest okej? Okay? Częściowo tak, ale w wakacje też zasuwamy. No to pozdrówka. Hell yeah. Hell
0: tutaj yeah. Bez zarzutów na szczęście. Ale to jest dobra odpowiedź. Koniec roku, tak jest!
6: Oczywiście!
0: Są dwa w roku takie, ten 31 grudnia i ten w czerwcu. Pozdrawiamy, gratulujemy każdemu, kto znał odpowiedź i zgarnia dzisiaj satysfakcję, proszę państwa. A rebus jebus wróci jutro po 8. Inexe Suicide Blood za 26.09.

Rock Radio 103,7 FM.

0: Just a Girl, czyli No Doubt w Rock Radio za 5:09, o 9:00 news, a w nich między innymi w rolach głównych strażacy, którzy musieli interweniować w związku ze zmianami w pogodzie. Szczegóły za chwilę.
1: Tu Rock Radio.

0: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dojechaliśmy do 9, słuchajcie, Rock Radia, kłaniam się nisko, Bajor Kajto na posterunku. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Kto ma ochotę się zameldować przed 9, przed 10, przepraszam, zapraszamy serdecznie, a teraz o 9 gramy news.
3: Ponad 1500 strażackich interwencji związanych z pogodą, potem obiecujące amerykańsko-irańskie rozmowy w Szwajcarii i 24-godzinny spektakl w Poznaniu.
1: Newsy Rock Radia.
3: Marcin Krzamiński. Strażacy odnotowali wczoraj ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burzę, silny wiatr oraz intensywny deszcz. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendanta głównego straży Wojciech Gralec.
4: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast no, cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i dziś tak naprawdę południowo-wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami.
3: W sumie ostrzeżeniem drugiego stopnia objętych jest 9 województw. W niektórych miejscach ulewy mogą prowadzić do podtopień. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszenie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie koło Ustki. Jak informują strażacy, zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowań. Mieszkańcy, których ewakuowano, niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. Trwa ustalenie, jak doszło do pożaru. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii. O szczegółach Tomasz Orchowski.
5: Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla. Pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela. Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni.
3: Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie.
6: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności.
3: Tradycyjnie najwięcej kontroli jest w miejscowościach turystycznych. Plenerowym koncertem Za miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
7: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie.
3: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Nie będzie trzeba oglądać całego spektaklu. Będzie można w każdym momencie wyjść, ale i też wrócić.
1: Sport w Rock Radio.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu. Po remisie z Hiszpanią tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0. Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w 7. decydującym meczu finału play-off. Pokonali się Zastal Zielona Góra 78-70.
1: Pogoda.
3: Zagrzmi na południu i wschodzie, w pozostałych regionach dużo słońca, na termometrach 22 stopnie na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, 29 na Mazowszu.
9: się mogę uruchomić w ułamku sekundy.
10: Ahoj.
9: Nawet byś nie wiedział kiedy.
10: Ahoj.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Alice in Chains, do 15 po 9, to jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i wy jesteście, 2 2 4 4 0 66, halo.
1: Cześć, odbijam kartę na zakładzie, Mikołaj z Poznania, pozdrawiam, będzie mi panowie was strasznie brakowało, ej. Trzymajcie się, na razie.
0: Okej, pozdrawiamy, dziękujemy.
1: Dziękujemy za bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. No co, można? Można, proszę bardzo. 16 po 9 jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Jeszcze jest mowa okienka, ktoś ma ochotę dać znać.
2: Oczywiście.
0: Proszę bardzo, telefon do waszej dyspozycji, a my będziemy grać klasykę rocka. The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Witajcie, dzień dobry.

0: Get Me Wrong, The Pretenders, 19 po 9. Status Quo, AC/DC, to gramy za chwilę. Łączy nas klasyka rocka.
1: Tu Rock Radio.

0: Back in Black, AC/DC, w 9:30. Proszę Państwa, tu jeszcze jeden meldunek od Was. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry panowie, witam wszystkich. O. Driver z gniezda Denzel się kłania. No, weekend minął spokojnie, w gwieździe popadało, ale burze jak zwykle ominęły, bo tych kościołów trochę jest i nas chronią.
2: O.
1: Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia, helie.
2: Helie, to ja nie wiedziałem, że to tak działa.
0: Ja też nie wiedziałem, że tak działa, ale już wiem. Może dzwonił Denzel.
2: No tak.
0: Proste.
2: Właśnie przekazuję po prostu wiedzę.
0: Między innymi można się z nami, proszę Państwa,
2: skontaktować.
0: 2244066.
2: Ty w ogóle wyjdziemy dziś ze studia z bogatszą wiedzą. No,
0: to i jest, o to chodzi. To działa w dwie strony.
2: Symbioza.
0: A to jest do. Dajesz trzech. Ticket to heaven. Za 20,90.

Radio Gaga, proszę Państwa, ale to nie koniec od nas, bo przed 10 jeszcze w Rock Radio zmieścimy Manam, zagramy R.E.M., pojawi się też grupa Iron Maiden. To coś dla tych, co potrzebują nieco mocniejszego kopa. Zostańcie z nami.

0: The Number of the Beast, czyli Iron Maiden na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Kajto Ruszczyk, pan od guziczków.
1: Dziękuję państwu serdecznie. Jan Bajor Bajorek.
0: Dziękuję państwu serdecznie.
1: Pięknie podziękowałeś.
0: W studiu Kuba Kalta, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co w programie?
2: W programie po 10 w cyklu W mgnieniu roku razem z Olą Konopką sprawdzimy, jak brzmi połączenie, uwaga, heavy metalu, bossa nowy, południowoafrykańskich rytmów i jodłowania. Jest taka płyta, na której to wszystko jest...
1: Da się to wszystko połączyć?
2: No, okazuje się, że tak. No.
1: Ja cię,
0: ale mogliśmy to słyszeć?
2: Tak, nawet słyszymy to regularnie.
1: O co ty?
2: Naprawdę. Posprogowo nam to ładują do głowy przez te maszty 5G.
0: Okej, okay. No. Te czapki.
2: No, ja dzisiaj swojej nie wziąłem i to jest błąd.
0: Okay. Ja mam obklejone auto całe folią od środka, więc jest łatwiej.
2: A, to ja może do naszego bufetu pójdę i po prostu...
0: Dobrze jest też ogolić głowę, wtedy neurony nie przychodzą.
2: Okej. Okay.
1: Tak?
2: A inne części ciała? Też to tam działa jakoś?
0: Ja na wszelki wypadek wszystko go.
2: Okej. Okay. No i słusznie.
0: Dobrze, kochany, a po 12?
2: No. Po 12 w Białych Krukach przypomnimy zespół, który, uwaga, jednego dnia potrafił grać na festiwalu w Jarocinie, a drugiego przygrywał do tańca na gminnym pikniku. I wszyscy byli zadowoleni i ludzie byli bliżej siebie, bez tych komputerów, telefonów, masztów 5G.
1: No to musi to być zespół Akcent.
2: Nie do końca.
0: Albo Skolib.
2: Nie do końca.
0: No. Dobrze. No
2: ale mogliby się na jednej scenie spotkać, myślę.
1: No, a wyobrażacie sobie z Kolimą w Jarocinie? Kurde, genialne.
0: Ja myślę, że z Kolim by się wszędzie odnalazł. Akurat. Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę państwa. My się żegnamy, życzymy cudownego dnia. Do usłyszenia. I'm looking...

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Bon Jovi, ale wcześniej newsy.
2: Czat niebezpieczny nie tylko zimą, powiemy na co uważać. Prawdopodobnie dziś poznamy nową radę Stołecznego Szpitala Południowego. Będzie też mundial i kolejny sukces Republiki Zielonego Przylądka.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Czat może zabić także latem. Tylko od piątku i tylko w Śląskiem strażacy interweniowali już ponad 700 razy. To więcej niż przez całą zimę. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska.
3: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
2: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował Stołeczny Ratusz. Poprzednią radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kasprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziś na stacjach ceny maksymalne, tak jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13 emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Sport. Wysokie zwycięstwo podrażnionej Hiszpanii. Kolejna niespodzianka na koncie Republiki Zielonego Przylądka, która awansy do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata ma na wyciągnięcie ręki. Przegląd mundialowych wydarzeń ma dla nas Michał Waszkiewicz.
4: Arabia Saudyjska miała pecha, trafiła w drugiej kolejce na Hiszpanię, która na otwarcie zawiodła. Chciała się więc zrehabilitować i rozbiła Saudyjczyków. Łatwo, 4-0. Ale na ustach wszystkich w tej grupie jest Republika Zielonego Przylądka. Po remisie z Hiszpanią dziś Cabo Verdejczycy wywalczyli kolejny punkt remisujący 2-2 z Urugwajem, mówi pomocnik Kevin Pino. Brakuje mi słów, żeby to opisać. Strzeliłem gola, to moment ogromnej radości. Ale dla nas, piłkarzy, nie jest to niespodzianka, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy, ale chcemy więcej i więcej. Jeśli Cabo Verdejczycy pokonają Arabię Saudyjską w ostatniej kolejce, to sensacyjnie awansują do fazy pucharowej. Blisko jest już Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1.
2: Wciąż mizernie wygląda Belgia, która tylko zremisowała bezbramkowo z Iranem.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Szpitalu Południowym ma dziś zostać wybrana nowa rada nadzorcza. To pokłosie afery związanej z wysokimi zarobkami młodego lekarza bez specjalizacji. W placówce trwają kontrole, a sprawą zajmuje się także prokuratura. Dodam, że cały zarząd tego szpitala został odwołany. Przenosimy się na Stołeczną ulicę. Termin zakończenia remontu torowiska na moście Poniatowskiego stanął pod znakiem zapytania. Jak przekazał Konrad Niklewicz z tramwajów warszawskich, problem stanowi odwodnienie w płycie mostu.
6: Woda gromadzi się pomiędzy płytą torowiska a płytą mostową. Izolacja przeciwko wodzie jest całkowicie przegniła i zniszczona. Urządzenia, które miały wodę odprowadzać, nie działały.
5: Na szczęście pozostała część prac przebiega zgodnie z planem. Na koniec ciekawostka. Kamienica przy Wilczej 8 została wpisana do rejestru zabytków. Ochroną objęto budynek frontowy, oficynę oraz cały teren posesji. Dodam, że kamienica powstała w 1912 roku i należy do najlepiej zachowanych przykładów stołecznej architektury z początku XX wieku. A za godzinę wspomnę więcej o pożarach w Kampinoskim Parku Narodowym.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
5: Będzie upalnie i duszno, tak do końca dnia ma wyglądać pogoda w Warszawie. Możemy spodziewać się około 28 stopni na termometrach, sporej dawki słońca i sporej ilości chmur. Podobno może również pokropić. Wiatr mamy umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro zrobi się troszeczkę chłodniej, tylko po to, by w środę ta temperatura ponownie poszła w górę i w czwartek, jak już pewnie słyszeliście, przekroczy nawet 30 stopni. Warto pamiętać o nakryciu głowy.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek klasy.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: I w studiu jest też Kuba Kaleta. Cześć.
0: Jestem,
1: Kuba.
0: Cześć.
1: Jestem tu z wiadomych przyczyn. Już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnej rocznicy w cyklu W mgnieniu roka. Powiedz mi, o czym dziś?
0: No dzisiaj pogadamy o płycie, która jest takim dość śmiałym eksperymentem stylistycznym.
1: Tak.
0: Dlatego, że z jednej strony usłyszymy na niej przesterowane takie hard rockowe czy wręcz heavy metalowe gitary, a z drugiej strony rytmy egzotyczne i... Nie chodzi wcale o album Carlosa Santany.
1: Żeby dowiedzieć się, o jakie szczegóły chodzi, już za chwilę musicie słuchać cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: to jest numer, którego bardzo przyjemnie się słucha również w poniedziałek, a może nawet mimo poniedziałku. Klasyka rocka od Alanis Morissette w Rock Radio. Za 28 minut będzie 11, a my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do końcówki lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1988. To właśnie w tym roku do kin wchodzą filmy Pan Samochodzik i Praskie Tajemnice, King Size, Kogel Mogel, Klątwa Doliny Węży, Frantic, Kto wrobił Królika Rogera, Szklana Pułapka, Goryle we Mgle, Laleczka Czaki, Naga Broń, Niebezpieczne Związki oraz Rain Man. W telewizji lecą pierwsze odcinki seriali Na Kłopoty Bednarski i W Labiryncie, a w krakowskim więzieniu Montelupich zostaje wykonany ostatni w Polsce wyrok śmierci.
2: Za to dokładnie 38 lat temu, czyli 22 czerwca 88 roku, wychodzi płyta Roberta Palmera pod tytułem Heavy Nova i jest to 9. krążek tego artysty. Największym hitem z tej płyty jest Simply

0: dla wytwórni EMI Records po 15-letniej współpracy z wytwórnią Island Records. Skąd tytuł Heavy Nova? Otóż jest to połączenie heavy metalu z bossanową, po prostu.
1: Chociaż ja szczerze mówiąc tej bossanowy tam za bardzo nie słyszę na tej płycie.
0: To fakt.
1: I powiedziałbym, że to jest nie tyle płyta heavy metalowa, co bardziej hard rockowa, chociaż tutaj zawsze te rozgraniczenia gatunkowe, akurat jeśli chodzi o te dwie szufladki, są dość płynne. Natomiast na pewno ta płyta brzmi ciekawie, dlatego że tym przesterowanym gitarom hard rockowym towarzyszy taki nerwowy, egzotyczny rytm. Mnie się ta płyta kojarzy z muzyką, która mogłaby lecieć w jakimś filmie emitowanym na Polsacie po 22. I na dowód tego, że Heavy Nova jest płytą oryginalną stylistycznie, to warto tutaj przywołać chociażby kawałek Change His Ways, który zawiera zarówno południowoafrykańskie rytmy, jak i jodłowanie. I mnie się ten numer kojarzy z piosenką albo The Lion Sleeps Tonight grupy The Tokens, albo z piosenką The River of Dreams Billy'ego Joela, z tym, że ten numer Billy'ego Joela powstał już po nagraniu płyty Heavy Nova. No i teraz tak, dlaczego płyta Heavy Nova brzmi tak egzotycznie? Być może dlatego, że była nagrywana w studiach we Włoszech i na Bahamach.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Nóżka sama chodzi, to klasyka rocka od Electric Light Orchestra. W Rock Radio za 17 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który po pierwsze trafił na debiutancką płytę grupy Puddle of Mud, czyli na krążek Come Clean, przepraszam, na drugą płytę Puddle of Mud, czyli Come Clean, a po drugie teledysk do tego numeru wyreżyserował sam Fred Durst, czyli wokalista Limp Bizkit. Już za chwilę przeniesiemy się do przełomu mileniów, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Dwa niesamowite głosy w jednym świetnym numerze to Iggy Pop i Kate Pearson. W newsach o 11 sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w kraju po ostatnich burzach, no i gdzie powinniśmy szykować się na kolejne burze. A po 11 posłuchamy sobie fragmentu naładowanego hitami polskiego albumu, który wyszedł na początku lat 80. To już za chwilę w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci klasyka polskiego rocka od oddziału zamkniętego, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku, ewakuowano szpital, a na Dolnym Śląsku po burzach problemy z prądem, a Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Duży pożar we Włocławku. Zapalił się magazyn z chemikaliami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Osoby, które były w biurze, same się ewakuowały. W magazynach nikogo nie było. Jednak ze względu na bliskie sąsiedztwo szpitala trzeba było ewakuować całą placówkę, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
3: Ewakuowaliśmy cały personel oraz pacjentów. Na szczęście nie było tam osób, które nie mogłyby opuścić szpital. Akcja ewakuacji przebiegła bezpiecznie. Został postawiony autobus. Pacjenci zostali odtransportowani w bezpieczne miejsce.
2: Strażakom udało się już opanować ogień. W tej chwili trwa akcja dogaszania. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili na zewnątrz. Trwa też dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłonęło około 6000 metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. O szczegółach Paweł Radzewicz.
4: W fabryce pod Słupskiem produkowane były aerozole. Pożar miał bardzo dynamiczny charakter, bo opakowania ciśnieniowe przez kilka godzin wybuchały. Kilkadziesiąt zastępów walczyło z ogniem od zewnątrz. Sytuacja była monitorowana przez specjalny zespół chemiczny. Zagrożenie było tak duże, że policja ewakuowała mieszkających najbliżej zakładu ludzi. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pogorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo już, że ewakuowani mieszkańcy lada moment będą mogli wrócić do domów, a do pracy szykują się eksperci, których zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru.
2: Uwaga na burze. W południowej i wschodniej części kraju ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia do wieczora obowiązują w 9 województwach. Podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, a częściowo też w mazowieckim, łódzkim, podlaskim i opolskim. Na poburzach, które przeszły wieczorem i w nocy nad Dolnym Śląskiem, bez prądu pozostaje ponad 500 odbiorców, poinformował rzecznik wojewody dolnośląskiej. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali tam 300 razy, głównie w przypadku drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia Amerykanka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie zagra w singlu po raz pierwszy od niemal 3 lat. Michał Waszkiewicz.
5: Na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku. Dotarła wówczas do 3. rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku.
2: Iggy Świątek i Mai Chwalińskiej nie było wtedy jeszcze na świecie.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na Białołęce po interwencji policji zmarł 37-latek. Do zdarzenia doszło wczoraj. Mężczyzna podobno był agresywny i użył gazu wobec funkcjonariuszy. W trakcie obezwładnienia stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Okoliczności tej interwencji będzie wyjaśniać prokuratura. Zaglądamy do Kampinoskiego Parku Narodowego, a tam przez ostatnie 3 miesiące było 30 pożarów. Spowodowała je ludzka nieuważność, a nawet celowe podpalenia oraz oczywiście susza, mówi Robert Przybysz, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej.
7: Bardzo szybko reagujemy na te wszystkie pożary, które powstają, bardzo szybko je wykrywamy. Lata są coraz bardziej suche, problemy z wodą są coraz większe.
6: Dodam, że od lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej. I jeszcze jedna informacja. Pijana kobieta zatrzymała pociąg jadący z Warszawy do Szklarskiej Poręby. Do zdarzenia doszło na moście średnicowym w nocy z piątku na sobotę. 40-latka wsiadła do składu, tłumacząc, że wcześniej wysiadła w złym miejscu. Miała blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Za godzinę powiem o tym, co dalej ze śledztwem w sprawie fałszywych patroli na dworcu centralnym.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
6: Uff, jak gorąco, chciałoby się powiedzieć, patrząc na to, co dzieje się za oknem w Warszawie. Dzisiaj na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni. Mamy też sporo słońca, ale też i sporo chmur i wciąż może przelotnie padać. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro na chwilę zrobi się nieco chłodniej, tylko po to, by ta temperatura ponownie poszła w górę od środy. Uważajcie więc na siebie, zwłaszcza na spacerach.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

Są takie numery, które mimo upływu lat się nie starzeją. No ten numer ma tych lat trochę na karku, ale brzmi bardzo świeżo. No podejrzewam, że nie tylko ja mam takie odczucia. To Toto w Rock Radiu, 21 minut po 12, a już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego wielkiego hitu lat 80. No tym razem to będzie fragment 11 płyty studyjnej grupy April Wine, czyli krążka Animal Grace. To już za moment, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Powiem wam, że ja bardzo lubię klimat tego numeru. To klasyka rocka od YouTube w Rock Radio. Za 28 minut będzie 12, a ja przypominam, że my po 15 jak co dzień wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze przypałowe historie. Można dzwonić, można również wysyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj poza tytułem rock'n'rollowca dnia gramy o worek Rock Radia, a w tym worku kubek oraz koszulka, oczywiście wszystko z naszymi logotypami. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do tego konkursu, no to posłuchajcie, jaka anegdotka jakiś czas temu pojawiła się w naszej skrzynce.
1: Ostatnio udało mu się mówić z dziewczyną, przekochana, po prostu materiał na żonę. Mówiła, że odrobinę się spóźni, czy mogę chwilę poczekać pod jakąś kawiarnią. Myślałem, że spoko i w międzyczasie skoczę sobie do sklepu, bo dosłownie był zaraz obok. Poszedłem sobie do sklepu, kupiłem, co miałem kupić i będąc przy kasie napisała, że już jest. Oto na szybko zapłaciłem, wybiegam do sklepu, widzę, że stoi i biegnę. Wpadłem na genialny pomysł, żeby zacząć od bu, hej, takiego głośniejszego, żeby ją trochę przestraszyć. No i to nie była ona. Stała metr obok, plus minus, była w białej kurtce, a nie w czarnej. Nie doczytałem, że jest w białej kurtce. No, w życiu takiego buraka nie strzeliłem, a dziewczyna już w sumie nie mam na co liczyć, ale przynajmniej jest się z czego pośmiać.
0: Okej, okay, czyli jak dziewczyna pisze, zaskocz mnie, no to nie chodzi jednak o to. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-0066, ale możecie podesłać je również w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie i kto zgarnie worek, kubek i koszulkę Rock Radia. A już teraz klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio.

Niemal 5 minut, no, absolutnej klasyki polskiego rocka, bo to chyba inaczej tego nie można sklasyfikować. Kult w Rock Radio. Swoją drogą, jak macie wolną chwilę, to wejdźcie sobie na rockradio.pl i zróbcie sobie quiz z wiedzy właśnie o kulcie i o Kaziku i no, sprawdźcie, ile tak naprawdę wiecie o tych właśnie projektach muzycznych, a że klasyki polskiego rocka nigdy za wiele, również przy poniedziałku, kiedy pogoda jest taka, no, dość dynamiczna, no to już za chwilę posłuchamy sobie jednego z największych hitów Perfektu, przeniesiemy się do początku lat 80. Nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No to jest numer jakby skrojony pod tę dzisiejszą pogodę. Absolutna klasyka rocka od The Doors. W newsach o 12 sprawdzimy, gdzie po południu możemy się spodziewać burz i ulew, a po 12 no posłuchamy legendarnego polskiego numeru z samego początku lat 80. w Rock Radio.

0: tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Republiki. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
1: Dziś znów burzowo. Są alerty dla południowego wschodu. Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ewakuowano szpital. Brytyjski premier odchodzi ze stanowiska.
2: Newsy Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. Burze nie odpuszczają. Tylko wczoraj z ich powodu strażacy wyjeżdżali ponad 1600 razy. A dziś znów zagrzmi. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz może spaść nawet 40 mm deszczu, lokalnie grad. A do tego będzie silnie wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Burze nie przyniosą jednak ochłody. Wysokie temperatury z nami pozostają, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
1: Pod koniec tygodnia wrócą 30-stopniowe temperatury. Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Z tamtejszego szpitala ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów i pracowników placówki. Jest też apel do mieszkańców, by pozamykali okna i drzwi. W spalonym magazynie było 5 ton żywicy epoksydowej i rozpuszczalniki, a palące się chemikalia spowodowały duże zadymienie w okolicy. Z kolei w Harnowie koło Ustki na Pomorzu trwa rozbiórka hali, w której produkowano aerozole. Wczoraj około południa wybuchł tam pożar, którego gaszenie zajęło strażakom 7 godzin, a do akcji ściągano posiłki z całego województwa. W fabryce było mnóstwo łatwopalnych substancji. Za mieszkańcami trudne godziny.
4: No, wybuchało wszystko co 2 minuty w sumie. A nawet było widać, że takie, jakby to powiedzieć, takie fajerwerki do góry szły, nie?
5: Baliśmy się, bałam się spać. Po prostu te dwie cysterny najbardziej.
6: To jeszcze było strzelanie tych dezodorantów, wszystkiego, no to tak jakby z karabinów ktoś strzelał dosłownie. No, zwierzęta, psy, no wszystko uciekało, tak?
1: Spaliła się mniej więcej połowa zakładu w Harnowie, ocalał budynek biurowy. Fabryka zatrudniała około 250 osób. Jej właściciel już szacuje straty. Poseł PiS Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie ruszył proces w sprawie Mateckiego i jego 7 znajomych oskarżonych o malwersacje finansowe środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS ma odpowiedzieć także za fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Poseł nie przyznaje się do winy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec zmieniamy temat. Od piątku wakacje. Część z nas już w sobotę wyjedzie na urlop. Jak odpoczywać skutecznie i efektywnie? Psycholodzy radzą, zaplanujmy dobrze swój urlop i wylogujmy się z mediów społecznościowych. A co jeszcze?
7: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
1: Mówi Bożena Kowalkowska, ekspertka w dziedzinie planowania i organizacji. Ważne też, by spędzać czas w sposób, który jest najlepszy dla nas, bo nie każdy zrelaksuje się czytając książkę czy jeżdżąc na rowerowe wycieczki.
2: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Policjanci przeszukali kilka miejsc w Polsce w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. patroli na Dworcu Centralnym. Zabezpieczono sprzęt, który teraz będą analizować śledczy. Sprawa dotyczy mężczyzn, którzy podszywali się pod funkcjonariuszy i legitymowali podróżnych. Postępowanie prowadzi prokuratura regionalna w Warszawie. Przenosimy się na stołeczne drogi. Prace tramwajowe na moście Poniatowskiego ujawniły wady konstrukcyjne obiektu. Największym problemem okazało się niedziałające od lat odwodnienie mostu. Konieczna może być przebudowa, co opóźni zakończenie prac, mówi Konrad Nikle z tramwajów warszawskich.
9: Zastanowimy się, w jaki sposób możemy nadrobić czas, który potrzebujemy, żeby wykonać prace wcześniej nieplanowane, to będziemy do Państwa wracać z ewentualną informacją o zmianach terminu.
8: Pozostałe prace prowadzone w tym miejscu przebiegają zgodnie z planem. Na koniec przenosimy się do Otwocka. Policjanci zatrzymali tam 22-latka, który prowadził samochód pod wpływem narkotyków. Podczas kontroli w jego aucie znaleziono blisko 92 gramy mefedronu. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i prowadzenia pod ich wpływem.
2: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
8: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się upalnego i dusznego dnia. Dzisiaj na termometrach maksymalnie zobaczymy 28 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Będzie też sporo słońca i sporo chmur, a zdaniem synoptyków miejscami może nawet pokropić. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się całkiem pogodny dzień z nieco niższą temperaturą, za to od środy ponownie możemy spodziewać się, że będzie jeszcze cieplej.
2: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jesteśmy, a to dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnych perełkach klasyki rocka w naszym cyklu Białe Kruki. Kuba, powiedz Państwu, o czym dziś porozmawiamy?
0: No dzisiaj porozmawiamy o zespole, który przysporzył nam nie lada kłopotu podczas poszukiwania informacji, dlatego że to jest kapela, o której tych informacji zbyt wiele nie ma, ale jednocześnie, jak się dowiedzieliśmy, to był taki zespół i do tańca, i do różańca, bo oni grali muzykę bardzo określoną stylistycznie, ale jednocześnie potrafili też zagrać do tańca ludziom właśnie.
1: No i
0: czyli
1: już.
0: Oni się zupełnie nie ograniczali, nie zamykali się w tych ciasnych ramach gatunku. No to był taki zespół, można powiedzieć, postmodernistyczny.
1: A więcej o tym wszystkim już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: No i powiedzcie, jak tu nie kochać tej klasyki rocka lat 80. z takimi pięknymi melodiami, to Asia w Rock Radio za 24 minuty będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Black Widow, zaproponowanym przez Grzegorza w wiadomości na Facebooku.

0: No i na samym początku mieliśmy ogromny problem z tym zespołem. W ogóle to jest zespół, który nam przysporzył wiele problemów. Rwaliśmy sobie włosy
1: tak,
0: z głowy.
1: Dlatego, że jest wiele zespołów o nazwie Black Widow, aczkolwiek my rozmawiamy dziś o tym zespole z Raciborza, którego członkiem jest Grzegorz Stopa-Łomnicki.
0: A w zasadzie był, dlatego że to jest zespół, który powstał w roku 1991 i jego wokalista, czyli Grzegorz Stopa-Łomnicki, to też jest postać, którą można pomylić z inną postacią, która zapisała się na kartach polskiej muzyki rockowej, dlatego że był również Grzegorz Łomnicki, który był perkusistą punkowego zespołu Fort BS, natomiast ten Grzegorz Łomnicki używał pseudonimu Zdzichu. A my mówimy dzisiaj o Stopie.
1: Ten kwintet heavy metalowy powstał w 91 roku, a w jego skład wchodzili
0: Andrzej Loki Jaroniak na basie, Janusz Ciechan-Ciechanowski na gitarze, Bogusław Bodzio-Grossman na perkusji i był jeszcze sesyjny gitarzysta Marek Kobylak-Przybyła.

0: zespół Black Widow grał heavy metal bardzo w stylu Judas Priest albo w stylu Nocnego Kochanka ze względu na taki wysoki wokal. Chociaż, jak się okazuje, zespół Black Widow wcale nie zamykał się w tej heavy metalowej stylistyce, na co mamy dowód w postaci cytatu z jednego z numerów tygodnika Nowiny. Chodzi konkretnie o numer 28 z 14 lipca 1993 roku. I ten cytat brzmi tak. Drugą część niedzielnego popołudnia wypełnił występ zespołu Black Widow, Czarna Wdowa, który to w zależności od składu wykonuje muzykę metalową lub muzykę taneczną. No i co? Nie ma co się zamykać w jednej szufladce gatunkowej. Ale jednocześnie zespół Black Widow działał tutaj na polu tej muzyki rockowej, dlatego że panowie w 1992 roku wystąpili na festiwalu w Jarocinie, a w kolejnym roku, czyli 93, nagrali płytę Jak wierzyć, na której znalazło się 9 utworów. No i to jest płyta, która chyba nie została nigdzie wydana, dlatego że my nie natrafiliśmy na jej ślad w internecie. Nie natrafiliśmy nawet na jej okładkę.
1: No właśnie, bo niewiele jest informacji o tym zespole.

0: I w zasadzie największym źródłem, takim najbogatszym źródłem tych właśnie danych o zespole Black Widow jest, poza oczywiście archiwalnymi wydaniami tygodnika Nowiny, jest YouTube'owy kanał wokalisty Black Widow, czyli Grzegorza Stopy Łomnickiego, który to w tym roku umieścił na swoim kanale na YouTubie kilka piosenek Black Widow w zremasterowanych wersjach z teledyskami zrobionymi przez sztuczną inteligencję. No, powiem tak, ludzie w pewnym wieku lubią AI slopy. I też do tego na kanale Grzegorza Stopy Łomnickiego można znaleźć kilka starszych numerów Black Widow, właśnie z tej płyty Jak Wierzyć. I w ogóle Grzegorz Łomnicki to jest postać bardzo interesująca, dlatego że poza heavy metalowymi numerami, pan Grzegorz solo nagrywa także piosenki w innych klimatach. Dlatego że możemy znaleźć na jego YouTubie piosenki szantowe, bluesowe, a także, jak sam pisze, lekki dance.
1: Białe kruki klasyki rocka w

0: No ciary są, za każdym razem, kiedy słyszę ten numer i podejrzewam, że wy macie podobnie. To klasyka rocka od The Beatles. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile będziemy tankować jutro, a po 13 posłuchamy sobie numeru z legendarnej debiutanckiej płyty Lady Punk w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13:00 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Lady Punk. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić?
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
3: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
2: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą na siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
4: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
2: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
5: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
2: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
0: Pogoda.
2: Na północy i zachodzie przeważnie słonecznie, w pozostałych regionach niebo może się chmurzyć, a na wschodzie i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 w Małopolsce, do 29 na Mazowszu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub K.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

No i jak się okazuje, czasem wystarczą trzy dźwięki, żeby stworzyć ponadczasowy numer. To Midnight Oil w Rock Radio, 22 minuty po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który trafił na 14. płytę grupy Kiss i był tak dobry, że aż panowie z zespołu postanowili od jego tytułu zatytułować całą swoją 14. płytę. Już za chwilę klasyka rocka od Kiss, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Nie tylko ten gitarowy ciężar, ale również tekst, który daje do myślenia. Klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio za 26 minut będzie 14, a ja przypominam, że my w Rock Radio sobie na okrągło słuchamy ku ucieszy ogólnej klasyki rocka, a wieczorami również w naszym studiu pojawiają się nieźli goście i ja już teraz wam mogę zdradzić, no tak oficjalnie, ale to proszę tego nie rozgłaszać po rodzinie za bardzo, że jutro niezłym gościem Rock Radia będzie Przemysław Piotrowski, autor kryminałów i thrillerów, w tym, a być może przede wszystkim autor bestsellerowego cyklu z komisarzem Igorem Brudnym. A to dlatego, że 3 czerwca ukazała się najnowsza powieść Przemka, czyli powieść zatytułowana W ciemnym, głodnym lesie. No i w związku z tym jutro wieczorem wspólnie omówimy sobie jej treść, a przy okazji dowiecie się, czy W ciemnym, głodnym lesie to bardziej kryminał, czy bardziej horror. Który film stanowił największą inspirację podczas pisania tej książki, a także czy i kiedy możemy spodziewać się kolejnej części cyklu z komisarzem Brudnym. Na rozmowę z Przemkiem Piotrowskim w programie Niezły Gość Rock Radia zapraszam was na jutro na 22, a już teraz zapraszam was na spotkanie z klasyką rocka od The Rolling Stones w Rock Radio.

Powiem wam, że ja bardzo lubię, jak tam to coś w tle pulsuje. To są chyba klawisze, ale ja to się na tym za bardzo nie znam, ale wiem, że to Ultravox w Rock Radio. Za 18 minut będzie 14 i wiem jeszcze jedną rzecz, że już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego numeru, który właśnie tak pulsuje w tle, ale tym razem za ten puls będą odpowiedzialne gitary elektryczne i to na takim przesterze delikatnym. Już za chwilę posłuchamy klasyki polskiego rocka od Manamu, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Powiem wam, że ja bardzo lubię ten kawałek, dlatego że on ma nie tylko bardzo przyjemną melodię, ale również tekst, który no, jest takim puszczeniem oka. Jeżeli jeszcze nie wiecie, o czym jest ten kawałek, to polecam zapoznać się właśnie z jego lirykami. To The Kings w Rock Radio. Za 7 minut będzie 14, a ja przypominam, że mimo tego, że mamy poniedziałek, to możemy

sobie już za dwa dni, zrobić, zorganizować taką namiastkę weekendu, to znaczy możecie wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie, a to dlatego, że tam regularnie odbywają się stand-upowe imprezy i tak pojutrze, czyli w środę, będziecie mogli tam wziąć udział w open micu, zarówno jako publiczność, ale także jako występujący, a to dlatego, że open mic to jest taka impreza, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału, no i przeważnie to jest tak, że na open micach pojawiają się głównie początkujący stand-uperzy, którzy tę swoją ścieżkę kariery dopiero zaczynają, ale niewykluczone też, że na scenie pojawi się jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Wszystko jest możliwe. Na pewno wiadomo, że imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski i wiadomo też, że start pojutrze o 19:00, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy 5,5-minutowego, bardzo klimatycznego numeru, wręcz stworzonego pod to, co dzieje się za oknami i na termometrach. W sumie też to klasyka rocka od Phila Collinsa w Rock Radio.

No powiem wam, że tego numeru szczególnie przyjemnie słucha się w taką pogodę. To klasyka rocka od Phila Collinsa. W newsach o 14 powiemy o tym, że sprawę potężnego pożaru fabryki na Pomorzu zbada prokuratura. A po 14 posłuchamy sobie zdecydowanie jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.

0: Kuba Kaleta. Po 14 wleci ponadczasowy numer Queen, ale zaczniemy od wiadomości.
1: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
2: Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. Podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
3: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów. Odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
1: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
1: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
5: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
6: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
1: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
2: Pogoda.
1: Dziś w całym kraju znów ciepło, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. Do tego na zachodzie i północy słonecznie. W pozostałych regionach na niebie chmury i słońce na zmianę, a w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kalinowski.

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jak dla mnie to jest jeden z bardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80. To Status Quo w Rock Radio, 22 minuty po 14, a my już za chwilę posłuchamy kolejnego rockowego hitu lat 80., ale to będzie coś spod znaku tak zwanego mocnego uderzenia, a konkretnie fragment kultowej szóstej płyty Judas Priest zatytułowanej British Steel i jednocześnie numer, który to powstał, kiedy to gitarzysta Judas Priest, czyli Glenn Tipton, obudził wokalistę tej kapeli, Roba Halforda, o 4 nad ranem. No i Glenn zaczął grać na gitarze. I Rob Halford tak się zdenerwował, że stwierdził, że to będzie dobry pomysł na to, żeby napisać o tym kawałek. No i tak też się stało. I już za chwilę sobie efektu tego wkurzenia posłuchamy. Judas Priest za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

No to jest taki komentarz społeczny do rzeczywistości lat 90. i to w takim funkowo-dyskotekowym sosie. Bardzo lubię wracać do tego numeru. To klasyka rocka od Tila w Rock Radio. Za 27 minut będzie 15, a ja przypominam, że my przez cały czas w Rock Radio słuchamy klasyki rocka, a wieczorami rozmawiamy z niezłymi gośćmi w naszym studiu i mogę wam już teraz zdradzić, że jutro tym niezłym gościem będzie Przemysław Piotrowski, autor kryminałów i thrillerów, w tym bestsellerowego cyklu z komisarzem Igorem Brudnym, a Przemek wpadnie do naszego studia, dlatego że 3 czerwca ukazała się jego najnowsza powieść zatytułowana W ciemnym, głodnym lesie i w związku z tym jutro wieczorem wspólnie omówimy jej treść, a przy okazji dowiecie się, czy W ciemnym, głodnym lesie to jest bardziej kryminał, czy bardziej horror, który film stanowił największą inspirację podczas pisania tej książki, no i do tego dowiemy się także, czy i kiedy możemy się spodziewać kolejnej części cyklu z komisarzem Igorem Brudnym. Na rozmowę z Przemysławem Piotrowskim w programie Niezły Gość zapraszam was na jutro, na 22, a już teraz słuchamy kolejnego świetnego numeru z drugiej połowy lat 90. To klasyka rocka od Metallica w Rock Radio.

To połączenie mocy i melodii, bardzo je lubię. To klasyka rocka od Whitesnake w Rock Radio i to jest numer dla tych z was, którzy czują to spadające ciśnienie, bo tak no, nawet nie muszę patrzeć na barometr. Jak człowiekowi się oczy same zamykają w środku dnia, to znak, że ciśnienie po prostu spada, więc my na szczęście w Rock Radio ratujemy się energetyczną klasyką rocka. Już za chwilę numer, który wbrew tytułowi wcale nie jest poświęcony dyskotece. On ma tak zwane drugie dno. No, jak zresztą nie jeden kawałek, który został nagrany przez polskich artystów w latach 80. Już za chwilę hit Lombardu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Numer oparty na nieśmiertelnym riffie to klasyka rocka od The Trox. W newsach o 15 powiemy o groźnym wypadku w Poznaniu, a po 15 stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który między innymi będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc już teraz możecie podsyłać mu swoje albo cudze przypałowe historie. Można dzwonić pod 224-0066, można również wysyłać głosówki na Messengerze, a gramy dzisiaj o worek, kubek i koszulkę z logo rock radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się, cześć!

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, z tej strony Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 zapuścimy sobie prawdziwą klasykę rocka od Van Halen, Kultu i nie tylko. A teraz czas na newsy i pogodę.
2: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu, są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. 4 osoby zostały ranne. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
3: Ja zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie.
4: Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
2: Zełenski ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
5: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta, Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
2: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
6: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
2: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Garnizonu Sztuki. Możecie się tam wybrać na spektakl Gra. To pojedynek 2 osobowości z grą pełną napięć i zagadek. W rolach głównych zobaczymy Julię Wieniawę i Adama Woronowicza. Początek w czwartek o godzinie 19. Teraz sportowa propozycja. Już jutro szykuje się joga w Parku Skaryszewskim. Uczestnicy poćwiczą na polanie w pobliżu Ronda Waszyngtona. Organizatorzy proszą o przyniesienie własnych mat. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Początek o godzinie 17:45. Także jutro nad Wisłą w Śródmieściu odbędą się bezpłatne zajęcia biegowe dla młodzieży i dorosłych. Nieważne, czy jesteście początkujący, czy zaawansowani, zbiórka chętnych o 18:00 przy bulwarze Floty Lipińskiej 1C. Dodam, że projekt jest finansowany przez dzielnicę Śródmieście. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w internecie.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Do końca dnia burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku, 27 w Łódzkiem, do 29 na Mazowszu.
0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

No i przy takiej muzyce to naprawdę można sobie solidnie poodpoczywać, nawet w poniedziałek, nawet jeśli jest się gdzieś tam jeszcze w biurze między komputerem a jakąś księgą. Zawsze pamiętajcie o tym, że Rock Radio ma dla was najlepsze rockowe klasyki, no i idealny właśnie relaks wjeżdża na pełnej dzięki takim numerom jak ten The Joker, Steve Miller Band. Właśnie takie rzeczy kochamy podczas tego poniedziałkowego popołudnia z doskonałą pogodą w większości kraju dzisiaj, chociaż widzę, że część południowego wschodu kraju, no to jednak ma trochę więcej tych upałów. Natomiast ja przypominam o tym, że dzisiaj jak zwykle poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Tak jest, nie poddajemy się, szukamy kogoś, kto ostatnio lub nawet jakiś czas temu odwalił coś spektakularnego i przypałowego, coś z czego można się po prostu pośmiać tutaj na antenie Rock Radia. I takie historie możecie zgłaszać pod numerem 2244066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. Możecie nominować siebie, możecie nominować kogoś innego, a do zgarnięcia dzisiaj jest kubek termiczny i koc Rock Radia. Idealny zestaw na przykład na plażę albo gdzieś na jakiś piknik w górach przy szlaku. No to czekam na wasze zgłoszenia, czekam na rock'n'rollowca dnia, a my słuchamy teraz The Police w tytułowym kawałku z płyty Synchronicity.

0: Rewelacyjna klasyka rocka od The Police, czyli Synchronicity, z płyty zresztą też zatytułowanej po prostu Synchronicity. Natomiast za chwilę my z kolei posłuchamy sobie no polskiej wersji, przez niektórych tak ten zespół się określa, polskiej wersji właśnie The Police, czyli Lady Punk, chociaż doskonale wiemy, że to jest byt zupełnie osobny i jakże na wskroś polski. Przypomnijmy sobie coś ze świetnego debiutu tegoż zespołu z roku 83, także pozostańcie po prostu z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

AC/DC Money Talks w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka z początku lat 90. No i w ogóle kawałek pochodzący z przegenialnej płyty The Razor's Edge, która to zresztą otworzyła po raz kolejny pewien etap w karierze tego australijskiego dynamitu. Ja tylko przypomnę, że niebawem na stronie rockradio.pl będziecie mogli głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Przed nami notowanie numer 206 i niebawem będziecie mogli wybierać spośród 50 propozycji, które dla was skrupulatnie, jak zwykle, przygotujemy. No i to notowanie, ostatnie notowanie, będzie miało swoje miejsce, jak zwykle, w piątek po godzinie 18 na antenie Rock Radia, więc wtedy nie może was zabraknąć. Zaglądajcie na stronę rockradio.pl i zagłosujcie w wolnej chwili, a my lecimy dalej z Garbage. I Think I'm Paranoid, teraz w Rock Radio.

Też kawałków takich jak ten, a zwłaszcza tego zawsze warto sobie przyjąć mocno do serca. Tilt i mówię ci, że z lat 80. w Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. No i bardzo kochamy oczywiście tę dekadę. Wtedy wychodziło mnóstwo świetnych utworów, na przykład od Joy Division, ale też w latach 90. na przykład Lenny Kravitz sobie świetnie radził. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia, a na pewno wszystko usłyszycie.

Radiu Klasyka Rocka od Joe & Jett, a my już zbliżamy się do 16. Za chwilę będą newsy, z których dowiecie się, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę i jak radzić sobie z upałami. Więcej za chwilę. Pozostańcie z Rock Radiem.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 16:00. Przypomnimy sobie świetne numery Obywatela GC, Pink Floyd i wielu innych, a teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Zełenskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, 3 stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia 2 stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, z zawodu lekarz, apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
3: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna. Żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
2: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
4: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
2: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
5: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
2: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Już w czwartek będzie okazja zobaczyć spektakl Klimakterium. Już to opowieść o sprawach dotyczących kobiet podana z dystansem i dużym poczuciem humoru. Wiele tematów w tej atmosferze przestaje być wstydliwa i okazuje się, że nie są takie straszne. Start o 19:00 w Teatrze Palladium. Z kolei w środę będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniu pod nazwą Frisbee na Mokotowie. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Chętni nauczą się poprawnych technik i zagrają pierwszy mecz. Start o 16:30 na polu mokotowskim obok boiska do siatkówki plażowej. Na koniec jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią robić zdjęcia. Fotoplastikon warszawski zaprasza na zajęcia fotograficzne. Uczestnicy nauczą się robić klasyczne odbitki srebrowe, a to technika wywoływania fotografii metodą ciemniową. Zajęcia są kierowane zarówno do fotografów, jak i amatorów. Początek w środę o godzinie 18:00.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Burzowo dziś w południowo-wschodniej części kraju i miejscami na wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie. Can I play?

Pierwszy singiel pochodzący z płyty Seventh Son of a Seventh Son. Jest rock radio, jest klasyka rocka, bo to Iron Maiden i Can I Play With Madness. Tak, najprawdziwsze szaleństwo, a wczoraj słuchaliśmy zresztą w całości ich płyty Fear of the Dark z kolei. Po 20 słuchaliśmy, bo to była płyta tygodnia, ale to już jest przeszłość. Natomiast wy możecie właśnie coś wygrzebać ze swojej przeszłości, tej bliższej, jak i dalszej, bo w Rock'n'Rollowcu dnia zbieram wasze historie, które przytrafiły się wam na przykład w miniony weekend albo i 20 lat temu, jeśli taką sobie historię przypomnicie. Ważne, żeby to były rzeczy przypałowe i oczywiście godne anteny Rock Radia, i za najlepszą tego typu historię mam dziś dla was kubek termiczny oraz koc z logiem Rock Radia. Zestaw idealny na plażę albo też na wypad w góry, nad jezioro też na pewno się idealnie sprawdzi, więc co trzeba zrobić, żeby taki zestaw zdobyć? No trzeba właśnie opowiedzieć tę historię godną rock'n'rollowca dnia, ale też trzeba to zrobić we właściwy sposób. Pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia. Tak właśnie zbieram wasze historie. Czekam na rock'n'rollowca dnia, a my słuchamy teraz rock'n'rollowca z krwi i kości. Ozziego Osborna. Tak jest. Jedziemy razem z nim. Crazy Train w Rock Radio.

Ozzy Osbourne i Crazy Train w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Aż trudno uwierzyć, że już niebawem, bo w lipcu przecież będzie pierwsza rocznica śmierci wielkiego Ozziego Osbourne'a. No, z jednej strony to tak jakby było wczoraj, a z drugiej strony jakby to już było nie wiem jak długo, no bo tak ten czas właśnie dziwnie jakoś leci. A u nas w Rock Radio, no, ten czas czasem lubi sobie przystać, nomen omen zresztą, w niektórych miejscach w latach 70. czy 80. Za chwilę posłuchamy sobie legendarnych numerów Erika Claptona czy Marillion, więc nigdzie nie uciekajcie. Bądźcie po prostu z Rock Radiem.

Piękna ballada od zespołu Marillion, czyli Lavender, jeszcze z Fishem na wokalu, bo to przecież rok 85. W Rock Radiu najlepsza, najpiękniejsza klasyka rocka w sam raz pod poniedziałkowe popołudnie. 26 minut zostało do 17 i to jest dobra pora, żeby wam przypomnieć o tym, co dzisiaj będzie miało miejsce po godzinie 22, a będzie miała miejsce jak zwykle audycja Niezły Gość, w której to dzisiaj Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z dwoma członkami zespołu Kury, czyli z Tymonem Tymańskim, a także Olafem Deriglasoffem, z którym też zresztą jakiś czas temu miałem ogromną przyjemność porozmawiać. Panowie porozmawiają o ostatniej płycie Kur, także o początkach tego zespołu, no i będzie jak zwykle mnóstwo różnych tematów, różnych, nawet bym powiedział, dziwnych treści, ale jakże pożywnych, no bo dobrze wiemy wszyscy, że Kury lubią dziobać proso, jak najbardziej. To dziś po 22:00, zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a teraz w Rock Radio z kolei mamy The Cranberries i kawałek Promises, więc też nigdzie się nie rozchodźcie, co to, to nie.

0: Ależ to jest kosmicznie dobra klasyka rocka. Takich rzeczy naprawdę świetnie się słucha o tej porze, czyli tym poniedziałkowym, słonecznym, gorącym popołudniem. Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Lights. Wspaniały kawałek w Rock Radio, bo tutaj cały czas gramy dla was najlepszą klasykę rocka, a już za chwilę przeniesiemy się do początku lat 90. i to u nas w Polsce, po transformacyjnej. Panowie z Iry przypomną, jak to wtedy było żyć u nas. Także pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: trójce.
1: Do wieczora burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami w Małopolsce z ulewnym deszczem. Może tam spaść aż 90 litrów wody na metr kwadratowy. To grozi podtopieniami i bardzo trudnymi warunkami do jazdy. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać A2 w Łódzkiem na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice. Po tym jak ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

Radiu Klasyka Rocka od Bruce'a Springsteena, czyli Born to Run. My już zbliżamy się do 17. Ile jutro zapłacimy za paliwo? Tego dowiecie się z newsów Rock Radia już za chwilę, więc pozostańcie z nami, z Rock Radiem.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 17:00 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Manamu z początku lat 80., ale teraz czas na newsy i pogodę.
2: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzeńskiego, myślenickiego i limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wyzbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
3: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
2: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Za granicą, w Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach, nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim, odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
0: Pogoda.
2: Na północy i zachodzie słonecznie i tam bez deszczu, ale w pozostałych regionach może przelotnie popadać, a w południowo-wschodniej części Polski burze i to miejscami gwałtowne. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Rock Radio i klasyka rocka od Midnight Oil, a my teraz zaglądamy do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Przenosimy się do roku 1999. To właśnie wtedy w telewizji TVN zadebiutowali milionerzy, powstał serwis aukcyjny Allegro, euro weszło do obiegu bezgotówkowego w 11 krajach Unii Europejskiej, a cały świat bał się wówczas pluskwy milenijnej. I dokładnie 22 czerwca 1999 roku zespół Limp Bizkit wydał swoją drugą płytę Significant Other.

0: Na albumie panowie z Limp Bizkit postanowili postawić na mocniejsze połączenie metalu i rapu, rozwijając tym samym formułę ze swojego debiutu. Na płycie znalazło się sporo hitów, które pozwoliły Fredowi Durstowi i spółce wejść na dłuższą chwilę do światowej czołówki. Takie kawałki jak Nookie, Break Stuff czy End Together Now brylowały na listach przebojów i pojawiały się często między innymi na MTV. Zresztą cała płyta okazała się ogromnym sukcesem. Zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200 w Stanach Zjednoczonych i sprzedała się w nakładzie blisko 644 tysięcy kopii tylko w pierwszym tygodniu od wydania. Żeby było ciekawiej, cały materiał powstał właściwie po to, by udowodnić wszystkim, że Limp Bizkit jest czymś więcej niż tylko kopią Korn i zespołem od coveru Faith, George'a Michaela. Na Significant Other pojawiło się kilku znakomitych gości, takich jak Jonathan Davis z Korn czy Scott Weiland ze Stone Temple Pilots, a także raper Method Man, członek legendarnego składu Wu-Tang Clan. Z kolei singiel Break Stuff przeszedł do historii jako kawałek związany z zamieszkami na festiwalu Woodstock w 99. Według wielu świadków to właśnie podczas wykonywania go na żywo dochodziło do najpoważniejszych aktów przemocy. Ale mimo tego zgrzytu druga płyta Limp Bizkit według wielu krytyków i fanów jest jedną z najważniejszych i najbardziej definiujących całą erę nu metalu.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

i przypomniały się czasy podstawówki, gimnazjum, nawet liceum, a i dorosłego życia też, no bo tego się cały czas słucha i słuchało Limp Bizkit w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka. No i też przypomniały się czasy, kiedy włączało się stacje muzyczne w telewizji i czekało się na te teledyski upragnione. Ach, to aż łezka się wokół zakręciła. Może się też ona zakręcić przy kawałkach Saxon czy The Rolling Stones, to już za chwilę, a za kilka minut rozwiązanie konkursu Rock and Rollowiec Dnia, więc pozostańcie z Rock Radiem.

0: Rock Radio, klasyka rocka od The Rolling Stones, czyli I Can't Get No Satisfaction z roku 65, ale teraz ktoś na pewno będzie miał wielką satysfakcję, ponieważ czas wybrać rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która opowiedziała nam dzisiaj swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Za to dzisiaj oczywiście jest nagroda w postaci koca i kubka termicznego Rock Radia. Swoje historie opowiadacie pod numerem 224-4066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. No to słucham.
1: Cześć, tym razem chciałabym siebie nominować. W sumie sprawa świeża, bo z dzisiaj pełnię funkcję kuratora społecznego i dzisiaj mieliśmy w Sądzie Okręgowym takie spotkanie z okazji Dnia Kuratora Sądowego. No, że mi się troszeczkę przytyło, to miałam dość opiętą sukienkę na sobie. Praw chciał, że pośliznęłam się dzisiaj na posadzce, która była śliska, i zrobiłam szpagat przed samym prezesem sądu. Praw chciał, że sukienka nie wytrzymała naporu i się rozpruła. Mój kurator zawodowy, dla którego pracuję, podsumował to tylko jednym zdaniem. Niezły, nic bądź z ciebie. A nazwisko zobowiązuje.
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Oj, nie da się usiedzieć spokojnie przy takim kawałku. Nie ma o tym w ogóle mowy. Od razu przynajmniej cały dół chodzi. Czyli nogi, kto wie, co tam jeszcze może wprawić się w ruch. Train in Vain, czyli The Clash w Rock Radiu, gdzie gramy najlepszą klasykę rocka. Za chwilę z kolei usłyszycie u nas Sztywny Palazzi czy Nazareth, więc nigdzie nie uciekajcie, po prostu zostańcie z Rock Radiem.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Na południowym wschodzie groźne burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Najbardziej niebezpiecznie będzie na południu Małopolski. Tam może spaść aż 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. To oznacza bardzo trudne warunki do jazdy. To sprawdźmy jeszcze, co teraz dzieje się na drogach. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na A2 w Łódzkiem. Po tym jak na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
0: Klasyka rocka.

Panowie z Bon Jovi nigdy nie zawodzą. Keep the Faith w Rock Radio, a już za chwilę będzie 18. Za chwilę usłyszycie, gdzie lepiej przynajmniej na razie nie wybierać się na wakacje. Także zostańcie z Rock Radiem, a dowiecie się więcej.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turyś jak Brzeziński po 18 w waszych głośnikach zagoszczą m.in. The Doors, AC/DC, Red Hot Chili Peppers i nie tylko. A teraz sprawdzamy newsy.
2: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trajnowska-Bis. W Białym Dunajcu w powiecie tatrzańskim strażacy oczyszczają ulice i wypompowują wodę. To efekt intensywnych opadów deszczu i burz na terenie Białego Dunajca. W wyniku ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują także nad jej odblokowaniem. W powiecie tatrzańskim obowiązuje ostrzeżenie najwyższego 3. stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii. Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. 4 osoby są ranne po zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego po południu doszło w Poznaniu na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naromowickiej, mówi oficer prasowy poznańskiej policji podkomisarz Łukasz Paterski.
3: Kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. W wyniku tego wypadku ranne zostały kierowca autokaru, motorniczy, a także 2 pasażerów tramwaju. Nie są to obrażenia zagrażające życiu.
2: Z powodu wypadku wstrzymany został ruch niektórych linii tramwajowych. Część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześnie, o czym Szymon Kępka.
4: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo 2 wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
5: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
4: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
5: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
4: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
2: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
6: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania, a obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
7: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
2: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardu życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
0: Sport w Rock Radio.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinę Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19 Argentyna zagra w Dallas z Austrią. Potem o 23 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2 mecz Norwegii z Senegalem, a o 5 Jordan i z Algierią.
0: Pogoda.
2: Najbliższej nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, burze i opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Tam też najcieplej do 18 stopni w nocy, chłodniej na północy do 11 i w centrum do 13. Jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

No to jest najprawdziwsza petarda. Co ja mówię? To jest w ogóle cała skrzynka trotylu. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Reprezentant genialnego albumu Back in Black z roku 80. W Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka. Słuchajcie, niedawno, bo parę dni temu, odbyła się w Polsce taka impreza pod nazwą Lost Generation Festival, na którym zagrały takie ekipy jak System of a Down, Limp Bizkit, Korn, a także Papa Roach czy The Offspring, którzy podobno roznieśli w ogóle całe towarzystwo. No i jeśli brakuje wam koncertów Papa Roach w Polsce, to mam dla was doskonałą informację. Otóż 16 listopada panowie przyjadą ponownie do naszego kraju, tym razem do Katowic, i tam z pewnością dadzą ogromnego czadu w Spodku. No bo wiadomo, jak listopad, to u nas granie w plenerze jest wtedy średnie. W każdym razie już niedługo rusza sprzedaż biletów, więc miejcie to na uwadze. No a jeśli przegapiliście koncert Papa Roach w Polsce z jakiegoś powodu i tego bardzo żałujecie, no to jest teraz okazja do tego, żeby odkupić swoje winy. My natomiast wracamy do klasyki rocka i mam dla was kawałek, który zawsze towarzyszy mi w podróży. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, z genialnego Californication.

Zawsze mnie to fascynuje, że z historii o stalkingu można było zrobić tak piękną piosenkę. Ale pamiętajcie, żeby tylko na tej fascynacji się skończyło. The Police, Every Breath You Take, rok 83, czyli album Synchronicity, ostatni w dorobku, jeżeli chodzi o płyty studyjne The Police. Natomiast my za chwilę jeszcze posłuchamy Twisted Sister, Lynyrd Skynyrd i nie tylko, więc nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia, no i nie rozstawajcie się z nami.

kawałek, który zawsze kojarzy mi się z wakacjami, no bo po prostu brzmi tak letnio. Sweet Home Alabama, czyli Lynyrd Skynyrd. Jest rock radio, jest klasyka rocka. No a dzisiaj po godzinie 22 z kolei czeka na Was audycja Niezły Gość, w której Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z delegacją zespołu Kury, Olafem Deriglasowem i Tymonem Tymańskim. Panowie będą dyskutować nad najróżniejszymi sprawami, między innymi o ostatniej płycie Kur, o początkach tego zespołu, ale też na pewno będzie podróż przez różne absurdy tego świata, a zwłaszcza naszego najbliższego, czyli polskiego. To dzisiaj po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Nie możecie tego przegapić. Zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a my teraz wracamy do klasyki rocka Metallica The Unforgiven w Rock Radio.

Robertowi Smithowi z The Cure ktoś kiedyś powiedział: przestań się mazać, chłopaki nie płaczą, i wtedy podobno napisał tę piosenkę. Tak naprawdę to nie, ale Boys Don't Cry to jest przecież przepiękny i genialny kawałek. Jest rock radio i jest klasyka rocka, ale nie tylko o płaczących chłopakach można napisać numer, na przykład o pieniądzach. Wiedzą to Floydzi, wie też Republika i właśnie tych drugich. Za chwilę posłuchamy, więc pozostańcie z rock radiem.

0: drodze.
1: Z powodu ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują nad jej odblokowaniem. Ruch wahadłowy także na Krajowej 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kołuszynem po wypadku dwóch samochodów. Do końca dnia upalnie i pogodnie w całym kraju, jedynie na południowym wschodzie burze i ulewne deszcze.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Radiu Klasyka Rocka od Lenego Krawica, a my już powoli dobijamy do 19. Za chwilę będą newsy, a zaraz po nich lecimy dalej oczywiście z jeszcze większą dawką klasyki rocka. Nie stajemy, nie ziewamy, jedziemy po prostu dalej. Zostańcie z Rock Radiem.

0: Klasyka rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 19:00 zapuścimy sobie świetną klasykę rocka od Edyty Bartosiewicz, Journey i nie tylko. Ale teraz sprawdzamy newsy.
2: Burze w części kraju, są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Niecukierkowy i niepomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie. W rolach głównych doborowa obsada.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla sześciu całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części trzech regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
3: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
2: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie został zaproszony, więc nie wybiera się na tę imprezę, oświadczył minister. W czwartek w Gdańsku spotkają się przywódcy państw wspierających Ukrainę, a także ministrowie, inwestorzy i przedstawiciele firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Śledztwa dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
4: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków. Myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, mówimy tutaj o personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratunku, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić w ramach tego pierwszego, jak i drugiego śledztwa.
2: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Powstał film o historii małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów w czasie ich opozycyjnej działalności w Komitecie Obrony Robotników. Twórcy Naszej Rewolucji mówią, że nie chcieli tworzyć filmu pomnika, ale ich celem było pokazać małżeństwo Kuroniów z jak najbardziej ludzkiej strony, mówią Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, którzy wcielili się w rolę małżeństwa Kuroniów.
5: Najważniejsze było to, żeby poszukać jak najwięcej pęknięć w Jacku, takich słabszych jego stron, niefajnych zachowań być może czasami, również wobec Gajki.
6: Gdzieś to się wydawało kluczem dobrym do walki o tych młodych widzów, żeby też wychodząc od tej miłości mogli się dowiedzieć trochę o tej niezwykłej postaci, jakim był Jacek.
2: Film Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalawskiego będzie można oglądać w kinach od 11 listopada.
0: Sport w Rock Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Marketa Wądrouszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. Magdalena Fręch odpadła w pierwszej rundzie turnieju w niemieckim Bad Homburg. Przegrała z Naomi Osaką 4-6, 1-6. Mecz pierwotnie miał zostać rozegrany w niedzielę, ale został przerwany z powodu deszczu.
0: Pogoda.
2: Jutro jak dziś w większości kraju będzie pogodnie, burze i deszcze jedynie na południowym wschodzie Polski. W większości regionów gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich nawet do 28. Najchłodniej nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 19 do 20.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Journey i Separate Ways, Worlds Apart w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Ostatnio nawet widziałem takie ciekawe wideo w internecie na kanale Drumeo. Petr Čech, czyli bramkarz, który grał kiedyś w reprezentacji Czech, a także w Chelsea czy w Arsenalu, nagrał swoją wersję perkusji do tego kawałka. Zabawa polegała na tym, że on nigdy wcześniej nie słyszał tego utworu i musiał coś wymyślić na bieżąco. Efekt był całkiem ciekawy, warto to sprawdzić, zresztą w ogóle polecam to, co tam się dzieje na tym kanale. Natomiast zmieniając nieco temat, na pewno wśród nas są tacy, którzy jeszcze chcieliby na żywo zobaczyć The Rolling Stones, czyli prawdziwą legendę klasyki rocka. Panowie mieli zresztą całkiem niedawno wybierać się w trasę koncertową, ale odwołali ją z uwagi na to, że no, zdrowie nie zawsze dojeżdża. Natomiast panowie też wykazują się cały czas twórczością i kreatywnością, bo przecież nagrali album Foreign Tongues, ma trafić do streamingów i do sklepów już 10 lipca, więc jesteśmy coraz bliżej tego dnia. Natomiast gitarzysta Keith Richards w jednym z wywiadów ostatnio został zapytany, czy jest możliwa trasa koncertowa promująca właśnie najnowsze wydawnictwo. Ten odpowiedział: nie wiem, czy trasy są jeszcze możliwe. Najwięcej energii pochłania podróżowanie. Ale przy okazji Keith Richards zaznaczył, że to nie oznacza końca koncertowania. Zdradził, że gdyby miała być jakaś seria koncertów w Londynie, w Nowym Jorku, Paryżu czy w Rzymie na przykład, to nie widziałby nic przeciwko temu. Ja zatem wnioskuję o to, żeby w którymś z polskich miast odbyła się taka seria koncertów, no i będzie wtedy naprawdę przyjemnie. Warto jeszcze wspomnieć, że ostatnią jak dotąd trasą koncertową była ta, która promowała poprzedni jeszcze album grupy, czyli Hackney Diamonds. Było to w roku 2024, ale w USA. W Europie panowie koncertowali za to ostatnio w 2022. No, trochę to nie fair, chętnie bym złożył gdzieś jakieś zażalenie, ale nie ma co. Lepiej posłuchać teraz klasyki rocka. Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia w Rock Radio.

0: Black Sabbath i Paranoid, czyli kawałek, który powstał jako ostatni na płytę pod tym samym tytułem, a okazał się największym hitem grupy. Zresztą powstał podobno w 15 minut. Niesamowite to jest. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. Natomiast już za chwilę w waszych głośnikach pojawią się jeszcze Manam, Oasis, Aerosmith i nie tylko. Także pozostańcie z nami i miejcie na słuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka.

Wystarczy znajomość tylko kilku chwytów na gitarze i już można sobie zagrać i pośpiewać zresztą ten kawałek. Oasis i Wonderwall w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Na Oasis możecie głosować w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia. Już na stronie rockradio.pl pojawiła się lista 50 propozycji do waszej ulubionej listy rockowych przebojów. Jeśli chodzi o Oasis, to tutaj mamy kawałek Whatever, ale możecie też głosować na kawałki takich ekip jak Jam, Foreigner, Cult, Motley Crue, Perfect, Rage Against the Machine i nie tylko. Jest naprawdę z czego wybierać. Ważna też informacja dla was, to ostatnia klasyczna dziesiątka Rock Radia, więc warto zagłosować jak najbardziej tłumnie, no i w piątek po godzinie 18 też zjawić się tutaj tłumnie, żeby wysłuchać najlepszych rockowych kawałków w 206 wydaniu klasycznej dziesiątki. A my lecimy dalej z zespołem, na który też możecie głosować. Mamy tam dla was Love in an Elevator, natomiast teraz Aerosmith, bo o nich mowa, zagrają wam Amazing.

Joan Jett and the Blackhearts, czyli Bad Reputation z roku 81. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka cały czas gra i buczy, a nawet i grzmi, bym powiedział, dużo lepiej niż jakakolwiek burza. Zresztą na nie dzisiaj lepiej uważajcie i najlepiej zagłuszyć je oczywiście dalszą dawką klasyki rocka od Judas Priest, Mysłowic, ale i nie tylko. Wystarczy, że pozostaniecie z Rock Radiem, a wszystko usłyszycie.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Nirwany, czyli About a Girl, i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Za chwilę już będzie 20, więc jak zwykle o tej porze będą newsy. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to pora na newsy i pogodę w Rock Radio.
2: Ukraińskie odznaczenie odsyła do naszych sąsiadów wicemarszałek Senatu. Naruszyły śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Susza w kraju, każda kropla deszczu jest na wagę złota. Ruszył nowy projekt na zbieranie deszczówki.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Wis. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński zwrócił dwa odznaczenia, które otrzymał w przeszłości od przedstawicieli Ukrainy. W liście do ambasadora tego kraju przekazał, że jego gest jest związany z, tu cytat, gloryfikacją przez Kijów ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za rzeź wołyńską. Prezydent Karol Nawrocki w ostatni piątek odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. W związku z tą decyzją polskich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy, obecny szef ukraińskiego MSZ-u czy ambasador Ukrainy w Polsce. Prokuratura wszczęła dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje prokurator Piotr Antoni Skiba. I przekazał, że w ciągu ostatnich dni do prokuratury wpłynęły 4 zawiadomienia w tej sprawie. Jedno ze szpitala południowego, a 3 od posłów. Pozostajemy w temacie polskiego systemu ochrony zdrowia. Pracownicy szpitala z Bieszczadzkiego Leska razem ze społecznikami spotkali się w Rzeszowie z władzami regionalnego NFZ-u, aby rozmawiać o przyszłości placówki i groźbie zamknięcia kolejnego oddziału, tym razem SOR-u. Dla pogrążonego w długach szpitala byłby to gwóźdź do trumny, o czym Marcin Starzec.
3: Lesko od wielu miesięcy jest symbolem kurczenia się medycyny na Podkarpaciu, oddział po oddziale. Jeszcze przed spotkaniem pracownicy i społecznicy po raz kolejny apelowali o jego utrzymanie. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też tysięcy turystów, którzy w sezonie przyjeżdżają w Bieszczady, mówi położna Marta Rucyk.
4: W różnych sytuacjach wypadkowych, złamań, oni nie czekają, tylko są u nas, na naszym oddziale chirurgicznym, załatwiani od ręki.
3: Tylko do czerwca tutejszy SOR przyjął blisko 4000 pacjentów, a chirurgia wykonała w ubiegłym roku ponad 1000 operacji. Mimo tych liczb szpital ma gigantyczne długi. Od początku roku pracownicy otrzymują zaledwie 70% pensji, alarmuje lider ruchu społecznego Duszan Augustyn.
5: Zebraliśmy kilka tysięcy podpisów z apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
3: Władze województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Ustrzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego.
2: Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się jutro niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Deszczówka znów w cenie. Od dziś właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do przydomowych systemów gromadzenia deszczówki. Dotacja w programie mikroretencja pokryje do maksymalnie 8 000 zł. Zgłaszający się mogą liczyć na wsparcie m.in. przy budowie zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączania wody oraz instalacji do jej wykorzystania. Wnioski można składać przez generator wniosków o dofinansowanie.
0: Pogoda.
2: Jutro w większości regionów będzie gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28. Najchłodniej nad morzem, tam od 19 do 20. I znów burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu, w pozostałych regionach pogodnie.
0: Rock Radio. Klasyka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk, jesteśmy. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, kury w Rock Radio. Ale to, że wpadliście na pomysł z zespołem, to była jakaś historia, że wy mieszkaliście razem? To było w tym okresie, że byłeś w Berlinie?
2: Nie. Kojarzę, to było trochę wcześniej. Dzieci Kapitana Klossa zakończyły swój żywot w sposób taki spektakularny, można by powiedzieć filmowy, skandalem towarzysko-obyczajowym.
3: Basista Oczes, perkusistką,
2: która
3: przy okazji jego
2: żony. Była moją żoną. I spowodowało to załamanie psychiczne młodego Olafa, który, a ci odchodząc, zabrali wszystkich przyjaciół. Tam coś nakłamali na mój temat i zostałem sam jak palec w wiadomym miejscu pomiędzy palcami jednej stopy i drugiej.
1: Tak.
2: I jedyną osobą, która o mnie pamiętała i która o mnie dbała, był młody Tymański, 17-letni na on czas.
3: Był sławny,
2: 18-letni.
3: Był nikim. Miał dom, w którym można było spędzać noce.
2: To nieprawda, nie miał domu, mieszkał z rodzicami, ale że mieszkał na parterze, chciałem powiedzieć, na parapecie.
3: Ja też tak.
2: Mieszkał na parterze. A dlaczego parapet? Dlatego, że ja do niego właziłem przez okno. Mm-hmm. Z pominięciem dzwonka do drzwi, mamy, taty i tak dalej, tej całej menażerii.
1: Klucz nie miałeś?
2: Tylko wchodziłem przez okno. I Tymański dawał mi tam zaciszny kącik, gdzie mogłem płakać, kwilić mu, a on mi puszczał dziwne utwory.
3: Myśmy puszczali sobie nawzajem dziwne utwory, bo z Olafem mieliśmy taki rodzaj wymiany. Wiadomo, że wtedy słuchało się muzyki z kaset i Olaf mi puszczał na przykład Nowego Dzióbka, czyli po prostu Warszawę, Holitoi. Ja opuszczałem z kolei,
2: Belwetów mi puszczał, mówił, zobacz, spójrz na to, jaka atonalność, słyszysz to.
1: A to my z Tymonem godzinę spędziliśmy o tym, żeby o Luridzie sobie pogadać nieraz, bo ja mam też kota na punkcie Luridę.
2: Także wiesz, wtedy się zaczęła nasza taka...
3: Sztama.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Black Widow zaproponowanym przez Grzegorza w wiadomości na Facebooku.

0: No i na samym początku mieliśmy ogromny problem z tym zespołem. W ogóle to jest zespół, który nam przysporzył wiele problemów. Rwaliśmy sobie włosy
1: tak,
0: z głowy.
1: Dlatego, że jest wiele zespołów o nazwie Black Widow, aczkolwiek my rozmawiamy dziś o tym zespole z Raciborza, którego członkiem jest Grzegorz Stopałomnicki.
0: A w zasadzie był, dlatego że to jest zespół, który powstał w roku 1991 i jego wokalista, czyli Grzegorz Stopałomnicki, to też jest postać, którą można pomylić z inną postacią, która zapisała się na kartach polskiej muzyki rockowej, dlatego że był również Grzegorz Łomnicki, który był perkusistą punkowego zespołu Fort BS, natomiast ten Grzegorz Łomnicki używał pseudonimu Zdzichu. A my mówimy dzisiaj o Stopie.
1: Ten kwintet heavy metalowy powstał w 91 roku, a w jego skład wchodzili
0: Andrzej Loki Jaroniak na basie, Janusz Ciechan-Ciechanowski na gitarze, Bogusław Bodzio-Grossman na perkusji i był jeszcze sesyjny gitarzysta Marek Kobylak przybył.

0: I zespół Black Widow grał heavy metal bardzo w stylu Judas Priest albo w stylu Nocnego Kochanka ze względu na taki wysoki wokal. Chociaż, jak się okazuje, zespół Black Widow wcale nie zamykał się w tej heavy metalowej stylistyce, na co mamy dowód w postaci cytatu z jednego z numerów tygodnika Nowiny. Chodzi konkretnie o numer 28 z 14 lipca 1993 roku. I ten cytat brzmi tak. Drugą część niedzielnego popołudnia wypełnił występ zespołu Black Widow, Czarna Wdowa, który to w zależności od składu wykonuje muzykę metalową lub muzykę taneczną. No i co? Nie ma co się zamykać w jednej szufladce gatunkowej. Ale jednocześnie zespół Black Widow działał tutaj na polu tej muzyki rockowej, dlatego że panowie w 1992 roku wystąpili na festiwalu w Jarocinie, a w kolejnym roku, czyli 93, nagrali płytę Jak wierzyć, na której znalazło się 9 utworów. No i to jest płyta, która chyba nie została nigdzie wydana, dlatego że my nie natrafiliśmy na jej ślad w internecie. Nie natrafiliśmy nawet na jej okładkę.
1: No właśnie, bo niewiele jest informacji o tym zespole.

0: I w zasadzie największym źródłem, takim najbogatszym źródłem tych właśnie danych o zespole Black Widow jest, poza oczywiście archiwalnymi wydaniami tygodnika Nowiny, jest YouTube'owy kanał wokalisty Black Widow, czyli Grzegorza Stopy Łomnickiego, który to w tym roku umieścił na swoim kanale na YouTubie kilka piosenek Black Widow w zremasterowanych wersjach z teledyskami zrobionymi przez sztuczną inteligencję. No, powiem tak, ludzie w pewnym wieku lubią AI slopy. I też do tego na kanale Grzegorza Stopy Łomnickiego można znaleźć kilka starszych numerów Black Widow, właśnie z tej płyty Jak Wierzyć. I w ogóle Grzegorz Łomnicki to jest postać bardzo interesująca, dlatego że poza heavy metalowymi numerami, pan Grzegorz solo nagrywa także piosenki w innych klimatach. Dlatego że możemy znaleźć na jego YouTubie piosenki szantowe, bluesowe, a także, jak sam pisze, lekki dance.
1: Białe kruki klasyki rocka w

0: 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk, jesteśmy. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, Kury w Rock Radio. Jak też sobie słuchałem przed naszym spotkaniem starego krążka, który też miło wspominam, nawet z czasu właśnie, kiedy z Tymonem pracowaliśmy w radiu, to jesienna deprecha gdzieś tam leciała sobie. Nie raz, nie dwa, więc Polowirus. No i tam mieście te nawiązania i właśnie i do disco polo, New Romantic, reggae, rocka, rapu. I tworząc ten materiał, gdzie też bawicie się różnymi gatunkami, też spoglądaliście, nie wiem, pod kątem tego, co dzisiaj jest modne, do czego można puścić oko, troszeczkę obśmiać.
2: Wiesz co, przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą muzykę, bo to są dwie płaszczyzny. Muzyka to jest jedna płaszczyzna, a teksty...
1: No teksty to jest druga rzecz.
2: Przemocowość, obrażalstwo, prawicowe i też porcelanowo-relwisowe, bo się wtedy obrażało wszystko i trzeba zauważać, wiesz, wszystkie mniejszości, większości się
3: obrażają. Takie
1: teksty w dzisiejszych czasach, to wiadomo jest.
2: A uwierz, że one są po szlifowaniu, po prostu, bo były nawet wewnętrzne tam dyskusje, cenzura i tak dalej.
3: Ja jestem ten dobry, ty mam ten zły.
2: Nie, to po prostu to wyszło na dobra. Natomiast zacznijmy od tego, że wiedzieliśmy o tym, że płyta, że zespół Kury to jest zespół jednego albumu, niestety. To i tak lepiej niż zespół jednej piosenki, tak?
3: Chociaż albumu było więcej niż jeden.
2: Tak, ale wszyscy kojarzą nas z płytą Polowirus, czy płytą drugą. Często bardzo słyszę, że to była pierwsza płyta, jest to druga płyta zespołu, było tych płyt chyba 4 z koncertową. Natomiast wiedzieliśmy o tym, że po prostu, że nie możemy powiedzieć o tym, że się odcinamy od Polowirusa, tylko bardziej, że się odbijamy od niego, że jest to rodzaj takiego po prostu jakby zderzenia z tym, co było, z tą płytą, no jakby nie było jakoś tam charyzmatyczną i ważną. Czy odbijamy się od niego jak od księżyca, czy od jakiegoś po prostu słońca, wiesz, dostajemy napęd, żeby po prostu, żeby dalej tym rykoszetem gdzieś tam trafić. No widzieliśmy, że musimy jakoś tam brzmieniowo do tego nawiązać, tekstowo też, ale taki sposób, żeby to było kreatywne, nowoczesne i żeby nas odcięło od tamtej bajki. Chyba się udało. Stąd masz też różne style, ale jeszcze szerzej masz i masz trochę tak po prostu tak zapolsko-bekowsko, fantomasowsko masz, no, od rocka, post-rocka King Crimson, masz jazz momentami, masz też metal, masz funk, masz soul nawet, prawda, tak. Ale też i trap, i hip-hop, i inne style, które nie
1: znaczy. Disco.
2: Też.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: reportaż na początku.
1: Trochę taki,
0: z
1: wiesz,
0: tego koncertu takiego wielkiego. Mhm.
1: Powstało coś więcej i bardzo za to kolegów szanuję. Natomiast po prostu, no, kończąc szkołę, wiedziałem, że tak dokumentu nie robi się. Przez to dlatego, że po prostu, że nie możesz zrobić filmu o 6 tematach. I to jest mój taki zarzut jakby znawcy, wiesz, kina, że film jest super fajny i ja oczywiście dobrze czuję, że film opowiada o fajnej historii, przyjaźni, jakieś tam walki z mainstreamem i tak dalej, czy tam współpracy jakkolwiek. I
0: no parę fajnych jest tych archiwaliów, nie?
1: No dobre archiwalia, Bernard Passen. Natomiast po prostu ja tak film nie zrobił, dlatego, że po prostu, no, że jak masz 6 tematów, to troszeczkę po prostu jest to wszystkim o niczym.
0: No, dobra.
1: Słuchaj, dla fana będzie na pewno czymś bardzo...
2: A chętnie mu zobaczył właśnie.
1: Będzie czymś inspirującym, bo tam są świetne momenty. No, żeby zrobić dobry dokument, trzeba naprawdę, kurczę, wiesz, oddać krew, wiesz, i...
0: A czasami trzeba spędzić 4 lata w jednym pomieszczeniu z osobą, którą filmujesz, nie? I wybierasz z tego...
1: Tak, a nie 6 dni, tak? Ale natomiast po prostu bardzo się cieszę z tego, że to powstało, tam też dało dużo po prostu napędu, energii, wróciliśmy na tory właściwe.
2: No, ale wiecie, to jest w ogóle... kawał historii, przecież płyta była w 98?
1: Tak, w 8, tak.
0: W 7 nagrywam.
2: Tak, czyli mundial we Francji. Życie czasami przeliczam na mundiale.
0: Ale były dziewczyny.
1: I jeszcze raz chciałem to powiedzieć, że dla mnie wielką przygodą jest to, że mogę z kumplem, z przyjacielem znowu działać na scenie, że mam kogoś, kto mnie odciąży, kto powie dowcip, wyraźnie ode mnie, być zrozumiany, bo ma dykcję lepszą.
3: Lala.
1: Też powiem tak, Maleczuk wysoki jest, także ważne. No. Trochę słabszy.
0: Jednak to jest ważne.
1: Zawsze mogę go zapytać, bo jest to słabszy fizycznie. Tak. Nie, żartuję oczywiście. Nie, słuchajcie, drodzy państwo, no po prostu jest to cudowne, że Olaf jest znowu ze mną i że piszemy numery. No nie jest łatwo znieść obok siebie kogoś, to po prostu kto jest równie utatowany, responsywny, ma fajny wokal bardzo i jeszcze przy okazji masz dwóch młodziaków, którzy po prostu, no, są lepsi muzycznie od nas, więc doceniamy to, cieszymy się z tego, jak długo nam starczy energii, zobaczymy. Natomiast mamy plan zrobić parę dobrych płyt.
2: To wyprzedza moje pytanie, czego wam życzyć, nie? Na tej zasadzie.
1: Zdrowia! I życia! I białka!
0: A o resztę potrafimy sami zadbać.
2: Dokładnie tak. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, niezłymi gośćmi Rock Radia. Dziękować.
0: Dziękuję bardzo.
2: Mariusz Tomaszczyk też dziękować.
4: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.